0: zaspeva na Strana Balkana.
1: Doneli mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.

0: Balkan.
1: Doneli mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu,